ba bundles. Wasingi sefu mbili no kusinga wo. Ngo koze sa my Airtel app. Okobele bikugambi dua. Okusono kuteka kuru walero. Airtel money ekolera wo. Yes, gika. Teku bilu ansalo. Airtel money. Erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebila gulobi gobelerwa. You run your

Kali no tukomyo ne kitundu ekyokubiri. Tukomyo ne kitundu ekyokubiri. Ngabwe kigendo kubiranga te kitambula. Dala egwanga elya Spain. Ligenda kubiranga te lyeisalitia. Ligenda kubiranga te lyeisalitia. Ligwanga elya Spain. Kali ne kitundu ekyokubiri kyo kimazo kubiranga te kiddamu kutojera. Embera bwetu bitambula. Mwebali nyo, mwebali leda, mwebali kupiranga temu uliriza. Mwebali kupiranga temu songazo na wamagu muzitambuli za dalama lidadi sana mkasele kano. Mwebali nyo, mwebali leda, mwebali kupiranga temu uliriza. Eyomu ndobi jore diogodo. Kali na gamba cho umami lutaya. Wansuwa nukulutaya smile shop. Ugambo utiamu nyuanyi. Mwebali kupiranga temu joli. Mwebali kupiranga temu uliriza. Kunabu na wavubu kwa kwabiruwa gambi utukatumide kwenyo. Kali no itayo wansao. Usobolo kupiranga te wefunira engato ezabami, engato ezabachara, engato ezabana, ezo kusibamu nezo kutambula. Atela mwami lutayo yoyo, aina ne wansi.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.